śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza?